0: Usorski radio.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.